0: No tears left to cry, Ariana Grande. Šesto mesto, z desetega je šla gore. Zdaj pa gremo na petico.
1: 30 največkrat predvajanih.
0: Jonas Blue, Rise. To je petica. We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They say we got no future at all.

0: pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio Ed.
1: Kuchan z ladoli kajmi.
2: Pomladni Radio Ed.

0: pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio Ed.
1: Kucham sladoli kajmi.
3: Pomlad